0: 91 FM. Daji.
1: About Daji Flix, baby. About
2: Babi mag babe, babe mag babi, ibi kan le yon ba, ta I debi a onre. E ya so wake kulu woja, kajo bubaje, luri koni glo, 99.1 FM, ija kwa akure. Oni le shen la, ati kereje kereje, oni shi owo, ato shisha ijoba, e jajo she, e jajo she, e jajo she.